0: samopoczucie. I okazało się, że osoby siedzące, wyprostowane, były bardziej pewne siebie, chętniej podejmowały odważne decyzje i częściej mówiły, że czują się po prostu lepiej. Spokojnie, samo wyprostowanie się sprawy nie naprawi i nie sprawi, że nagle wygracie na loterii los albo dostaniecie podwyżkę, ale jeśli przed wami ciężki poranek, ciężki dzień, jest dużo obowiązków, do tego mało kawy, no to może warto zacząć od czegoś prostszego, ramiona do tyłu, głowa do góry. O właśnie, ja też teraz się prostuję. Naukowcy mówią, to naprawdę może poprawić nastrój. Nie wiem, czy czuję się lepiej. Czuję się trochę taki spięty. Dobrze. Darmowy sposób na lepszy poranek państwu zaproponowałem. To co? To bierzmy, prostujmy się.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: Sam w pozycji siedzącej wyprostowanej, teraz brzmię tak jak brzmię i mogę powiedzieć, że Marsz Radeckiego szykuje nam się.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: Pamiętam, że oglądając kolejne odcinki serialu Cudowne Lata, czekałem na ten moment, kiedy pojawi się piosenka, której słuchamy. Joe Cocker with a little help from my friends. Wiem, że są tacy wśród was, którzy czekają na kolejną opowieść z gazet wziętą Przemka Semczuka. Dziś Przemek przygląda się dacie 7 sierpnia.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 7 sierpnia 1956 roku wszystkie dzienniki podają wiadomość o rozpoczynającym się w Krakowie procesie Władysława Mazurkiewicza, wel pięknego Władka. W relacjach przoduje najpopularniejsza popołudniówka Ekspres Wieczorny, który do Krakowa wysłał najlepszego reportera sądowego, Lucjana Wolanowskiego. O godzinie 14 przed kioskami ustawiają się kolejki. Wolanowski dalekopisem zawiadamia, że rozprawa rozpoczęła się o godzinie 9, a o 10 oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Syrena 104 już w sprzedaży. Zawiadamia 7 sierpnia 1966 roku życie Warszawy. Silnik o mocy 40 koni mechanicznych rozpędza wóz do 120 km na godzinę. Pierwsze egzemplarze trafiły już do motozbytu w Gdańsku i we Wrocławiu. Trzeba za nie zapłacić 74 tysiące. Tyle Kowalski zarabia przez 3 lata. Ale przecież musi za coś utrzymać rodzinę, więc szansą są raty w ORSie, czyli obsłudze ratalnej sprzedaży. Sprawdźmy jeszcze, o czym pisał 7 sierpnia 1966 roku Kurier Polski. Spiżarnia pełna soków i dżemów, czyli raport z przemysłu owocowego. Zakończono właśnie przerabianie jagód. Do przetworów i mrożonek trafiło 2100 ton. To niewiele w porównaniu z czarną porzeczką, której przetworzono ponad 5000 ton. Rekord pobiły truskawki z wynikiem 17,5 tysiąca. Na taśmy produkcyjne wjeżdżają właśnie wiśnie, a sezon zakończy się przetworami z jabłek, śliwek i gruszek. O obfitych zbiorach jagód pół wieku temu pisze Życie Warszawy 7 sierpnia 1976 roku, informując, że do skupu w całym kraju codziennie trafia 200 ton. Obrodziły również kurki, których każdego dnia zbieracze dostarczają około 5 tysięcy łubianek. To dobra wiadomość, bo spora część runa leśnego trafia za granicę, gdzie płacą za nie w twardej walucie. A skoro twarda waluta, to Życie Warszawy jak co miesiąc zamieszcza aktualne kursy walut. 7 sierpnia 1976 roku w NBP za dolara płacono 3,30 zł. Kupić można było o 4 grosze drożej. Właściwie nie można było, bo przecież bank nie sprzedawał dolarów. Kowalski dolary może kupić od cinkciarzy, którzy wyceniają banknoty z wizerunkiem George'a Washingtona na 120 zł. Czyli za średnią pensję wychodziło 35 dolarów, ale o czarnym rynku Życie Warszawy nie wspomina. Zaglądamy jeszcze szybko do Ekspresu Wieczornego. Choć Stefan Wiechecki, czyli Wiech, 80. urodziny obchodzi 10 sierpnia, to już 3 dni wcześniej Ekspres Wieczorny poświęcił mu pół strony na podsumowanie 30 lat współpracy.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Przewodnik po orkiestrze, klasycznie kończymy godzinę 9, a 10 rozpoczniemy od faktów. Fakt jest jeden, jakieś 97, no może w porywach do 98 sekund padało na kopcu Kościuszki i przestało. No.
1: Nie wiem, jak to mówię, za 13 może.
0: Minut?
1: Nie, wiem. Nie sekund. Bardziej. Sobie...
0: Tęsknimy za deszczem. Deszcz. Tak jest. Tęsknimy też za faktami, co w faktach o 10.
1: O tym, że prokuratura bada finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, między innymi, i o tym, że na polskich drogach policjanci prowadzą dodatkowe kontrole prędkości. To ważne, pod kryptonimem Speed.
0: No i teraz wszyscy słuchają nas i zwalniają, tak dojedziemy jednak bezpiecznie do faktów o 10.
1: Zapraszam.
2: Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: jeden gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: 10:00, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic w Warszawa. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Prokuratura bada finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Sprawdza, czy urzędnicy MSZ w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę zagraniczną inwestycję. Niedokończony gmach, którego budowa w centrum Lwowa rozpoczęła się 10 lat temu, niszczeje. Inwestycja pochłonęła 28 milionów złotych. Co konkretnie wyjaśniają śledczy?
7: Oni mają wątpliwości dotyczące dotacji przeznaczanych przez MSZ w latach 2020-2023 na finansowanie inwestycji, której zakończenie planowano na 2018 rok, a otwarcie nie nastąpiło. Prokuratura Okręgowa w Kielcach podejrzewa, że doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści oraz narażenia finansów publicznych na stratę. Chodzić ma o wysokich rangą urzędników resortu dyplomacji w randze wiceministrów, odpowiedzialnych za wypłatę subwencji w wysokości ponad 1 700 000 złotych. To postępowanie toczy się jak dotąd w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Do tej pory zebrano pokaźną dokumentację, przesłuchiwani są świadkowie, jak dotąd nie wezwano do prokuratury wysokich rangą urzędników MSZ z czasów PiS. Śledztwo wszczęto po kontroli CBA oraz administracji skarbowej w resorcie dyplomacji.
6: Relacjonował Krzysztof Zasada. W Jekaterynburgu płonie centrum logistyczne największej rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries. To kolejne w ostatnich tygodniach ukraińskie uderzenie w infrastrukturę tej firmy. Jekaterynburg znajduje się po wschodniej stronie Uralu, w azjatyckiej części Rosji. Od granicy z Ukrainą oddalone jest to ponad 2000 km linii prostej. Ciesząca się ogromną popularnością wśród Rosjan platforma sprzedażowa ma swoje magazyny i centra logistyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Oferuje od małego sprzętu gospodarstwa domowego po samochody, a nawet traktory. Te pomysły prowadzą tylko do ścigania się z Konfederacją. Tak pomysł deportacji bezrobotnych Ukraińców w wieku poborowym z Polski oceniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
8: Te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka, a z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać, bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna. Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, a teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic pewnego zawodu władzą. A z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak.
6: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
1: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
6: Dodatkowe kontrole prędkości organizują dzisiaj policjanci na polskich drogach. Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia. Gdzie można spotkać dziś dodatkowe patrole policji? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Przede wszystkim właśnie przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów, jeszcze więcej policjantów niż w zwykły piątek już sprawdza i do nocy będzie sprawdzać dzisiaj prędkość. To potwierdza podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Głównej Policji.
10: Te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli, ale jeżeli już zatrzymamy je do kontroli z powodu właśnie wykroczenia, to sprawdzimy także stan trzeźwości kierującego, sprawdzimy, czy ma zapięte zdjęte pasy oraz pasażerowie.
9: Te dodatkowe patrole policji można spotkać dzisiaj nie tylko przy trasach. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
6: Za godzinę sprawdzimy, jak w praktyce wygląda akcja Speed. W faktach robimy teraz przystanek. Łukasz opowie nam o pogodzie, o tym deszczu, może trochę o słońcu.
5: O słońcu troszkę mniej niż o deszczu. Proszę wsiadać, drzwi zamykać, będzie lało. Padać jeszcze trochę może na południu, czasem mocniej, czasem trochę mniej. Deszczowych chmur mamy trochę jeszcze cały czas nad Małopolską, burzowo na przykład na Podhalu, dużo chmur na Śląsku, w tej części Polski 21 stopni, 20 w Bydgoszczy i piękne słońce, dużo przejaśnień też w Wielkopolsce, na krańcach zachodnich, no czyli proszę, Kasia prosiła o słońce i jest słońce. Dzisiaj to jest dobra wiadomość, na pewno będziemy mieli poniżej 30 stopni. 9:55. Za chwilę przekonamy się, czy naprawdę potrafimy rozpoznać tekst napisany przez człowieka od tego stworzonego przez sztuczną inteligencję. Mamy na to papiery, czyli są badania w tej sprawie już przeprowadzone. A później przenosimy się do Janowa Podlaskiego, gdzie ruszają Dni Konia Arabskiego. Przygotowania do słynnej akcji, aukcji Pride of Poland trwają. Technologia kontra tradycja, czyli dwa zupełnie różne światy. No, ale równie fascynujące.
11: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
5: To u nas za chwilę trochę świata policyjnego, gliniarz z Beverly Hills, ale wcześniej świat tradycji, rycerskość wieśniacza.

0: Ale pięknie grają, tak u nas grają w RMF Classic. Gliniarz z Beverly Hills towarzyszył nam Harold Faltermeyer. 12 minut po godzinie 10, jeżeli coraz bardziej przyzwyczajacie się do obecności algorytmu sztucznej inteligencji, no to tak, mam złą wiadomość, ale dla wszystkich, którzy są przekonani, że od razu rozpoznają tekst napisany przez AI. Amerykańscy naukowcy, znamy ich, lubimy, poważamy, cenimy, sprawdzili to w praktyce. Uczestnicy badania czytali opowiadania napisane przez ludzi i stworzone przez sztuczną inteligencję. I najczęściej nie potrafili zgadnąć, kto jest autorem. Co więcej, teksty stworzone przez AI często dostawały wyższe noty niż te napisane przez człowieka. A najlepsze noty zbierały wtedy, gdy czytelnicy byli święcie przekonani, że napisał je człowiek, a okazywało się, że to AI. Krótko mówiąc, jeśli kiedyś zachwycicie się genialnym opowiadaniem w internecie, to miejcie z tyłu głowy, że to może być tak, że autor tego opowiadania nie pije kawy, tylko siedzi gdzieś między twardym dyskiem a twardym dyskiem.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.
0: Ale to i tak lepiej, jakby nas mieli Marsjanie zaatakować. A jak atakują muzycznie, to jest bardzo przyjemne, bo robi to Tom Jones.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jako dziecko chciałem być i faraonem, i zbrodniarzem, i sprawiedliwym, i tym taternikiem. Na życie by mi starczyło, żeby tyle scenariuszy poprowadzić. Więc to granie jest dla mnie magiczne, scena jest magiczna.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
4: Po reklamie.
19: Bardzo przyjemne propozycje mam w kąciku klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów dla Państwa. Najpierw tako rzeczę Zaratustra, czyli prezent od pana Strausa, a potem fragment z koncertu Grosso G-dur Händla.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Ustalmy fakty. Na wielkie ochłodzenie raczej nie mamy co liczyć. W końcu jest środek lata. Ale i tak dziś jest znacznie chłodniej niż choćby wczoraj czy przedwczoraj. Teraz od 16 do 25 stopni. Najchłodniej jest nad morzem, najcieplej w rejonie Rzeszowa. Piątek będzie pogodny, chmur sporo na południu cały czas jeszcze i tu może jeszcze padać. Jutro więcej słońca i do 29 stopni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Jest 11:41, wracamy teraz do muzyki w RMF Classic. U nas już za chwilę temat z filmu Ojciec Chrzestny i muzyka Nino Rota, a teraz jedna z naszych nowości muzycznych. To będzie piosenka pod tytułem I Knew It, I Knew You, którą Taylor Swift śpiewa w piątej części kultowej animacji Pixara Toy Story 5. Zatem jeśli kochacie filmowe hity i największe gwiazdy światowej muzyki, to zostańcie z nami i posłuchajcie.

0: Za nami temat serialu Kodżak. Jest 11.50. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. A ja rozwijam teraz naszą mapę.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: W tym konkursie dzisiaj jest do odgadnięcia miasto, w którym historia kina splata się z historią Polski, a krajobraz i przyroda wokół przyciągają miłośników żeglarstwa i rybołówstwa. Więcej o tym powiem po godzinie 12, a wy już teraz możecie sprawdzić szczegóły naszej zabawy na stronie rmfclassic.pl w zakładce Filmowa Mapa Polski Konkurs. Do wygrania, przypomnę, mamy bardzo interesujące filmowo-serialowe przewodniki po Europie, które zawierają propozycje 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów filmowych i serialowych. A do tego dorzucamy zestaw naszych klasikowych upominków, które mogą się przydać nie tylko podczas wakacyjnych podróży. Zapraszam serdecznie, śledźcie nasz konkurs, zaglądajcie na naszą stronę, a teraz zapraszam na chwilę muzycznej wirtuozerii. Przed nami kompozycja, w której jeden instrument potrafi stworzyć świat pełen barw i emocji. To fragment z trzeciej partity na skrzypce E-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Zimno podi, Erika Satie na koniec tej godziny programu, tak adekwatnie do padającego w Krakowie za oknem deszczu, ale mam nadzieję, że Kasia Sobiechowska-Szuchta ma bardziej energetyczne informacje dla nas. Co w faktach o 12?
1: Tak jest, spróbuję, postaram się. Między innymi o tym, żeby odpoczął nasz mózg. Wcale nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. To jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy albo już po urlopie, albo nie mogą sobie na wakacje pozwolić. Powiem też o aktorskiej wersji Jetsonów. Wiemy, że Jim Carrey zagra jedną z głównych ról w tym filmie.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 12, czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wyklucza rezygnacji z zakończenia budowy Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Resort dyplomacji wstrzymał wszelkie finansowanie tego projektu. Budowa, przypomnę, ruszyła 10 lat temu, pochłonęła 28 milionów złotych. W 2019 roku prace stanęły, a niedokończony gmach niszczeje. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dlaczego MSZ rozważa odstąpienie od projektu?
11: No przede wszystkim ze względów finansowych. Koszty dokończenia budowy byłyby dziś gigantyczne. Jak usłyszałem od jednego z urzędników, są też wątpliwości co do jakości wykonanych dotąd robót. Co więcej, nie wiadomo, w jakim stanie jest ta budowa, która niszczenie. Najpierw więc trzeba by przeprowadzić ekspertyzy konstrukcji, która od lat jest niedokończona i niezabezpieczona. Same koszty takiego audytu mogą iść w setki tysięcy albo i miliony złotych. Resort zaznacza, że na razie decyzja nie zapadła. Zapewnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską, jak rozwiązać ten problem. Przyszłość projektu jest niepewna, mówił jeden z urzędników. Jak dodał, jest kilka scenariuszy. Między innymi Ukraińcy mogliby przejąć tę inwestycję, być może umieścić tam inną instytucję.
1: Ustawa frankowa wchodzi w życie. Dzięki niej frankowicze mogą zaoszczędzić 1000 zł. Przepisy wprowadzają automatyczne zawieszanie spłaty rat, jeśli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem. Co nowe prawo oznacza w praktyce, wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
12: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów.
13: To wstrzymanie następuje automatycznie z chwilą doręczenia pozwu do banku. Zmiana ta dotyczy zarówno spraw, które zostały wszczęte już wcześniej, jak również tych, którzy dopiero teraz złożą pozew do sądu.
12: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić Frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie pozwu nie zatrzymuje płatności. Dzieje się tak dopiero, gdy sąd dostarczy dokument bankowi.
3: Najważniejsze są fakty.
1: Plany na wakacje? By odpoczął nasz mózg, nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej, by ich nie było, podkreślają eksperci.
2: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas. Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
1: Przekonuje Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gdy w październiku ubiegłego roku pojawiła się wiadomość o planach związanych ze stworzeniem aktorskiej wersji Jetsonów, Jim Carrey był wymieniany jako faworyt do głównej roli. Rozmowy okazały się na tyle owocne, że jest oficjalne potwierdzenie. 64-letni aktor zagra w filmie aktorskim, którego premiera planowana jest na 2028 rok. Amerykański serial animowany Jetsonowie został wymyślony jako dokładne przeciwieństwo serialu o jaskiniowcach Flintstonowie. Jetsonowie żyją w odległej przyszłości. O 13 będą kolejne fakty, teraz posłuchajmy o pogodzie.
0: A w pogodzie jest taka sytuacja, że koniec tygodnia z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, ale na południowym wschodzie i na północnym zachodzie kraju zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu również przelotne opady deszczu i burze z gradem, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Sobota i niedziela będzie z przewagą słońca i znów będzie bardzo gorąco.
14: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
15: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
16: Tu Monika Brodka.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: W rytmie tanga między innymi upływa nam czas z RMF Classic. Jest 11 minut po 12. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej naszej konkursowej godzinie w filmowej mapie Polski z zagadkami i nagrodami dla Was.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Przypomnę, że dziś miasto, o którym trochę opowiadam i którego nazwę trzeba odgadnąć, to miejsce, które od lat przyciąga miłośników filmów i seriali z całej Polski i w którym historia kina splata się z historią Polski. Bo to właśnie tam w 1967 roku powstało 5 z 18 odcinków kultowego serialu, który jest opowieścią o człowieku prowadzącym podwójne życie i który podczas wojny wygrywa nie siłą, lecz sprytem i doskonałą grą pozorów. Chodzi oczywiście o stawkę większą niż życie. A jeśli mowa o planach filmowych, to w mieście tym Stare Miasto, Zamek, Wysoka Brama czy okoliczne uliczki zagrały również inne wojenne miasta Europy, stając się tłem dla przygód głównego bohatera tego serialu. No ale nie tylko ta produkcja tam powstawała, bo w mieście i regionie kręcono zarówno kultowe komediowe przeboje PRL-u, jak i dramaty i kryminały. Opowiem o nich niebawem nieco więcej, a kto z Was już zna odpowiedź na nasze główne pytanie konkursowe, o jakim filmowym mieście dzisiaj mowa, to zapraszam do wypełniania formularza, który znajdziecie na rmfclassic.pl. Finał około 14.30. A ja w międzyczasie sprawdziłam też, gdzie kręcono zdjęcia do filmu Marsjanin, z którego muzyki posłuchamy za chwilę. No i to była między innymi pustynia w Jordanii, wpisana na listę UNESCO, która posłużyła jako plener przedstawiający powierzchnię Marsa. Spektakularne czerwone skały i pustynne krajobrazy sprawiły, że to jedno z najbardziej przekonujących filmowych wcieleń Czerwonej Planety. A my posłuchamy teraz fragmentu muzyki Harry'ego Gregsona Williamsa z tego właśnie filmu Marsjanin.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
14: Oh my God.
13: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

25 minut po 12:00 tu RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. U nas już niebawem piosenka z filmu Dzikość serca. Wcześniej zabrzmi Lot Trzmiela z baśni o carze Sołtanie Rimskiego-Korsakowa. To będzie wykonanie Rotterdamskiej Orkiestry Filharmonicznej, którą poprowadzi David Zinman. A teraz Orpheus Chamber Orchestra i ich wykonanie fantazji na temat Greensleeves Ralpha von Williamsa.

Letnie brzmienia w RMF Classic to również Lot Trzmiela Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Tymczasem filmowa mapa Polski trwa. To nasza nowa zabawa w RMF Classic, w której pytamy Was o najbardziej filmowe miejsca w Polsce. No i mamy super przewodniki filmowe i serialowe po Europie do wygrania. Ale oprócz konkursu mamy też inne propozycje. W kolejnej godzinie będzie m.in. szansa na bilet na ciekawy spektakl do Teatru Szóste Piętro. Będzie też opowieść o 9. edycji Green Film Festival, bo Kraków znów staje się stolicą ekologicznego kina. O tym opowiem Wam nieco więcej, a w międzyczasie zerkajcie na stronę rmfclassic.pl, bo tam sporo ciekawych informacji o różnych wydarzeniach i oczywiście szczegóły naszego konkursu filmowej mapy Polski. Kolejna podpowiedź jeszcze przed godziną 13 na naszej antenie. A teraz posłuchamy jednej z tych piosenek, która robi takie szczególne ciepło w sercu. To Chris Isaak i piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Dzikość serca.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Nie zgubisz się z nami i też będziesz mieć z nami dobry humor. O ile wsłuchasz się w to, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy. W naszym zespole jest dziennikarka Natalia Grzeszczyk, która zna się na teatrze jak mało kto, a oprócz tego bardzo dobrze zna rozmowy Artura Andrusa, które on przeprowadza w ramach cyklu autorskiego, cyklu Niedomówienia. Kiedy mamy wakacyjne miesiące, Natalia przygotowuje dla nas wyimki z tych spotkań, które są takim creme de la creme albo jakimiś najwspanialszymi momentami, jakie wydarzyły się w tym studiu, z którego do was mówię te słowa. I dzisiaj czeka nas powrót do spotkania z kabaretem Hrabi. Rozmowa Artura Andrusa właśnie z tymi artystami jest oczywiście w podcaście na naszej stronie internetowej. Więc zapraszam was do fragmentu rozmów Artura Andrusa z twórcami kabaretu.

0: Tu hrabi. Będzie zabawnie, jak mniemam.
1: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: I to był taki zwyczaj trzebienia, to się nazywało trzebienie, czyli taka inicjacja kajakarska i Władek to przetransplantował
3: fala,
2: na...
3: Fala zwykła.
2: Zwykła przemoc.
3: Fala wśród kajakarzy.
4: Chciałem powiedzieć, że do tej pory żałowałem, że mnie to minęło, bo za późno poszedłem na studia, ale już nie żałuję.
5: Kabaret Hrabi z gościnnym udziałem Wojtka Kamińskiego krąży po kraju i opowiada publiczności, jak to jest być facetem.
2: Ta nasza widownia ma do nas zaufanie. To jest, ja tak to odbieram, że to jest przejaw naprawdę dużego zaufania i to poczytuję za naprawdę duże osiągnięcie.
6: Nawet kiedyś poleciał w naszym kierunku but damski. Także panie reagują.
7: Ale potem ktoś się zgłosił po ten but?
6: Tak,
7: czy
6: tak,
7: myślałem, że pani po prostu przyniosła jeden zapasowy.
6: Nie, nie. To był jej but.
2: Nie, tam różne rzeczy lecą.
5: Zagościli również w Niedomówieniach Artura Andrusa. Ale to była rozmowa nie tylko o byciu facetem. Pojawiły się na przykład wspomnienia występów na przyczepie.
7: Chciałem was zapytać, czy nie myślicie sobie, że po 30 latach w kabarecie powinno się wrócić do pewnych błędów, które się popełniało na początku. Na przykład wrócić do występowania na przyczepach takich traktorowych raz na jakiś czas, żeby człowiek trochę po takim czasie, kiedy już dużo osiągnął, dużo wie, dużo umie, na przykład nabrał pokory dzięki czemuś takiemu.
2: To wcale nie jest głupi pomysł. No bo faktem jest, że taka działalność, no i jakiś już status, jakiś poziom, on może rozleniwiać i faktycznie może dawać takie poczucie nawet jakiegoś znudzenia, jakiejś rutyny.
7: A tu wystąpić na przykład dla takiej publiczności, która w ogóle nie jest tym zainteresowana.
8: W ogóle nie. Czyli nic nie chcą oglądać, nie chcą cię słyszeć, ty jesteś na przyczepie, nie masz mikrofonu.
6: Ale ja miałem coś takiego.
8: Wieje wiatr.
6: Miałem, słuchajcie, coś takiego. Kabaret Pseudomin, to po Miłych Twarzach założyliśmy. Pojechaliśmy na festyn i rzeczywiście scena była na przyczepie i wyobraźcie sobie, dookoła chodzą ludzie, którzy jedzą kiełbasy, gra głośno muzyka, oni są zajęci piciem piwa, rozmową między sobą, jedzeniem kiełbas, a my na tej przyczepie występujemy dla nich i nawet nam nie przynieśli krzeseł i mieliśmy taki numer z siadaniem i kucaliśmy i udawaliśmy, że siedzimy. I nikt nas nie słuchał oczywiście, bo ta muzyka nas zagłuszała.
4: I teraz pytanie, czy chciałbyś to dzisiaj powtórzyć?
7: No nie, że chciałby, musiałby.
6: Chciałbym
7: to, trzeba wprowadzić taki obowiązek.
2: Masochistyczne. Powiem ci tak, Artur, jeżeli to byłby jednorazowy event, to tak. Ale nie wyobrażam sobie, żebym przez jakiś czas, żebyśmy mieli jeszcze tak funkcjonować.
8: Ale to powinno być jak szkolenie wojskowe,
2: tak,
8: że
2: tak,
8: raz na rok jedziesz po prostu...
4: Jeden festyn w roku.
8: Jeden festyn w roku trzeba zrobić, żeby sobie przypomnieć,
2: żeby się
8: jak to może wyglądać.
2: Jasne. Ale to było przecież my z potemami, pamiętam, przyjechaliśmy i okazało się, że nie ma żadnych zastawek, nie ma w ogóle wejścia. To jest taka jakby świetlica w akademiku i my wychodziliśmy autentycznie zza zasłony. Czyli normalnie było widać, jak widz siedział, to widział, że było takie wybrzuszenie na zasłonie. My tam się kłębiliśmy i stamtąd wychodziliśmy do... Znaczy nawet to nie, tam nie było sceny. Tam była po prostu podłoga i my wychodziliśmy i graliśmy.
7: To wszyscy chyba mamy takie wspomnienia. Ja pamiętam, Aśka kiedyś opowiadała o jakimś takim występie na przyczepie i to chyba... Pojawiał się tam też Adam Nowak w tej opowieści i stroje smerfów, że w strojach smerfów występowaliście.
2: Ale oczywiście, smerfowi, ja byłem papą smerfem przecież. Nium był Gargamelem, Remigiusz Kot był klakierem. Dostaliśmy jakieś tam suksy, jakieś gifty w ogóle, że dzieciakom mogliśmy rozdawać. Ktoś krzyknął, łapać Gargamela. I ta dzieciaka taka hałastra ruszyła za Niumem i Nium zaczął uciekać po prostu.
5: Całą rozmowę Artura Andrusa z kabaretem Hrabi i Wojtkiem Kamińskim znajdziecie na rmfclassic.pl i na RMF On.
1: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.

0: czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: W naszej wędrówce szlakiem instrumentów świata udajemy się dzisiaj do Szwajcarii, by opowiedzieć o instrumencie pod nazwą hang. Choć mogłoby się wydawać, że to instrument z odległej przeszłości, to tak naprawdę powstał dopiero na początku XXI wieku. Skonstruowali go dwaj szwajcarscy lutnicy, którzy chcieli stworzyć instrument prosty w obsłudze, a jednocześnie niezwykle bogaty brzmieniowo. Hang przypomina dwie połączone stalowe misy, albo inaczej mówiąc, skorupę żółwia. Gra się na nim wyłącznie dłońmi i opuszkami palców, delikatnie uderzając w odpowiednio wyprofilowane pola dźwiękowe. Brzmienie tego instrumentu jest miękkie, ciepłe i pełne harmonii. Jedni słyszą w nim dźwięki dzwonów, inni echa tybetańskich mis lub afrykańskich bębnów. Ale niemal wszystkich zachwyca i uspokaja. To jest instrument, który nie dominuje, raczej zaprasza i zachęca do zatrzymania się i wsłuchania w ciszę pomiędzy dźwiękami. Nic więc dziwnego, że hang stał się ulubionym instrumentem tworzącym głównie muzykę relaksacyjną, ale też filmową, ambientową czy improwizowaną. Co ciekawe, nazwa hang pochodzi od dialektu używanego w rejonie Berna i oznacza po prostu dłoń, bo to dłonie są jedynym narzędziem, którego potrzebuje muzyk, by wydobywać dźwięki z instrumentu. Każde, nawet najdelikatniejsze dotknięcie, wydobywa nieco inny odcień brzmienia. Instrument reaguje na siłę uderzenia, miejsce dotyku i sposób prowadzenia dłoni, dzięki czemu dwie osoby grające tę samą melodię mogą uzyskać zupełnie odmienne efekty. Przez wiele lat instrument był prawdziwą rzadkością. Jego twórcy produkowali zaledwie niewielką liczbę egzemplarzy rocznie, ale chętnych było znacznie więcej niż dostępnych instrumentów. Dlatego wokół hanga narosła aura tajemniczości i wyjątkowości. Z czasem pojawiły się podobne instrumenty nazywane handpanami, wykonywane przez rzemieślników na całym świecie. Dziś można usłyszeć je zarówno na koncertach, jak i podczas ulicznych występów czy warsztatów muzycznych. Hang udowadnia, że niezwykłe instrumenty nie muszą mieć setek lat historii. Czasem wystarczy dobry pomysł, odrobina odwagi i ogromna pasja, by stworzyć coś, co zachwyci ludzi na całym świecie. I tak też się stało. Kojące brzmienie tego instrumentu udowadnia, że największe emocje kryją się właśnie w prostych dźwiękach i w ciszy, która pozostaje między nimi.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Minęła godzina 17 w RMF Classic. Pora na ostatnią dziś prognozę pogody.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Dziś w nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza, miejscami na północy około 12, w centrum do 16 na Podkarpaciu. Wiatr wiać będzie nocą słaby, nad morzem umiarkowany, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 do 26 stopni Celsjusza.
16: Lato pełne podróży z RMF Classic.
17: My name is Alberto Iglesias.
18: My name is Diego Navarro.
19: Salute, hello to all my Polish friends.
20: Oh, and I am Antonio Banderas.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka z produkcji serialowej The Americas, produkcji nominowanej do nagród Emmy w dwóch kategoriach. Tom Hanks nominację uzyskał za odcinek, w którym gra w gruncie rzeczy jako aktor. Uznany został wartym nominacji w kategorii najlepsza gra głosem. W roli narratora wystąpił w tym filmie. Możecie znaleźć tę produkcję na razie w telewizji, a online jeszcze jej nie możemy oglądać. Produkcja z 2025 roku, Wielka Brytania, to jest kraj pochodzenia tego właśnie serialu. W RMF Classic śledzimy nie tylko nowości filmowe i dzieła, które zapisały się w historii kinematografii światowej. Śledzimy je pod kątem śladów w muzyce, ale również sięgamy po produkcje serialowe i wiecie o tym, że mamy nosa do tak zwanych dobrych brzmień zaczerpniętych z seriali. Teraz rzecz, która już okrzepła na naszej antenie. Dobrze znacie te dźwięki. Muzyka z produkcji zatytułowanej Biały Kanion.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

0: Bez tego ani rusz. W RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
1: Z całego lasu rzeczy, po które sięgamy w wakacje, rzecz to nietuzinkowa. Można w niej zadać iście filmowego szyku i, oglądając świat, chronić oczy. Okulary przeciwsłoneczne. Te pierwsze nie miały ani szkieł, ani modnych oprawek. Z drewna kości lub poroża robili te praokulary pomysłowi Inuici. Okulary te ściśle przylegały do twarzy, a na świat patrzyło się przez wąziutkie szczeliny. Chodziło o to, by oszczędzić sobie odbitego od bieli śniegu oślepiającego blasku. W XII-wiecznych Chinach z kolei za okulary robiły płytki z przydymionego kwarcu. Nakładali je sędziowie po to, by przesłuchiwani nie mogli wyczytać z sędziowskich oczu żadnych emocji. Przeciwsłoneczne okulary tak naprawdę pojawiły się dopiero dzięki dziesiątej muzie. W latach 20. ubiegłego wieku, gdy kino rozwijało skrzydła, za ciemnymi okularami przed psychofanami chowały się gwiazdy Hollywood. Można też było z pomocą takich okularów ukryć przed światem zaczerwienione oczy, a podrażniały je na ówczesnych filmowych planach mocne światła lamp. Rok 1929 to rok debiutu okularów z celuloidu. Sam Foster rozpoczął ich produkcję. Jako pierwsi nabywali je plażowicze w Atlantic City. Dziś okulary przeciwsłoneczne blokują blisko 100% szkodliwego promieniowania. Ograniczają odblaski odbijające się od tafli wody, piasku czy mokrej jezdni. Ważne, by okulary pod żadnym kątem nie wpuszczały słonecznego światła. W porządnych przeciwsłonecznych okularach świat co prawda prezentuje się w ciemniejszych barwach, ale dla zdrowia nie jest to ściema. To raczej różowe okulary.
0: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.
2: Lessing.

To była muzyka z serialu Downton Abbey. Słuchacie RMF Classic. Prezentujemy najpiękniejszą muzykę filmową, ale nie stronimy też od produkcji serialowych. Teraz nowość w naszej playliście, która odwołuje się właśnie do świata seriali. Rancho Daltonów to jest temat główny z tej produkcji.

0: Chyba jesteśmy zgodni co do tego, że muzyka Abla Korzeniowskiego skomponowana do filmu Madonny W.E. Królewski Romans wybrzmiewa o tej porze dnia po prostu doskonale. Magda Juszczyk, to ze mną spędzaliście czas od godziny 15. Mam nadzieję, że nasz magazyn Kierunek Lato okazał się dziś wyjątkowo przydatny. Jeśli nie, to będę podejmować próby, by takim był po niedzieli, a teraz już życzę Wam wspaniałego odpoczynku w weekend i udanego wieczoru. A kiedy Manu Chao w playliście RMF Classic i utwór zatytułowany Me Gustas Tu, no to nie może być inaczej. To musi być wspaniały wieczór. Takiego Wam życzę i trzymajcie się ciepło.
1: Noche en la...

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po reklamie.
10: Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie historia Andrzeja Tenczyńskiego, opowiedziana przez naszego kronikarza Macieja Zmiechowa. W tym samym czasie zdarzyło się i inne zło. 16 lipca roku pańskiego 1461 Andrzej Tenczyński zganił pewnego Klemensa wytwarzającego zbroję, inaczej zwanego płatnerzem, oraz mocno go uderzył, ponieważ ten na czas nie przygotował mu zbroi. Płatnerz podniósł głośny krzyk, podburzył cały lud w Krakowie i wkrótce do królowej Elżbiety, żony Kazimierza Jagiellończyka, na zamek królewski udali się rajcy miejscy i przedstawili skargę na Andrzeja Tenczyńskiego o znieważenie. Ona, ponieważ król był wtedy nieobecny, poleciła, żeby obaj uspokoili się do następnego dnia. Ale się nie uspokoili. Gdy rajcy powrócili do ratusza, przybyli już liczni uzbrojeni mieszczanie ze wszystkich domów. Zamknięto więc bramy miasta, uderzono z jednej strony w dzwon i powstały ogromne zamieszki, a rajcy nie mogli ich powstrzymać. Gdy zobaczył to Andrzej Tenczyński, czym prędzej zamknął się w domu Mikołaja Kislinga na ulicy Brackiej. Następnie przerażony uciekł z Mikołajem Secygniowskim, z Pytkiem z Melsztyna i swoim synem Janem do klasztoru świętego Franciszka i wszedł na kościelną wieżę. Ponieważ uznał, że ma tam za mało ochrony, pobiegł do zakrystii i tam się ukrył. Został jednak odnaleziony przez dziki i oszalały tłum, który tam wpadł. Tu nie było happy endu. Maciej Zmiechowa pisze wprost. Roztrzaskano mu czaszkę, z której wypłynął mózg. I tak Andrzej Tenczyński zginął. Oszalały tłum wlókł zmarłego od kościoła przez ulicę Bracką aż do ratusza. Tam również znęcano się nad zwłokami. Przez 2 dni zwłoki przetrzymywano obok ratusza. Wreszcie 3 dnia zaniesiono je do kościoła świętego Wojciecha, a 4 dnia zwrócono przyjaciołom i wreszcie pogrzebano w mieście książ. Tenczyński zginął. Później były sądy królewskie i ciężkie wyroki śmierci na niemal wszystkich sprawców odpowiedzialnych za rozruchy i za zbrodnie. Takie rzeczy w ówczesnej Polsce tak łatwo płazem ujść nie mogły.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
12: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy piątek 7 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:18, natomiast schowało się pod horyzontem o 20:13. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 28 minut. Jeżeli spojrzymy w niebo z nieco ciemniejszych miejsc, takich jak obrzeża Krakowa lub Niepołomic, możemy dostrzec sporo pięknych obiektów głębokiego nieba i wiele spadających gwiazd. Co ważne, dla obserwatorów Księżyc będzie wtedy po ostatniej kwadrze i jego tarcza będzie oświetlona w zaledwie 30%. Wzejdzie na niebo stosunkowo późno, więc przez pierwszą połowę nocy nie zakłóci nam obserwacji swoim blaskiem. Co zobaczymy gołym okiem? Zaraz po zmroku wysoko nad naszymi głowami zobaczymy trójkąt letni, czyli trzy bardzo jasne gwiazdy – Vega, Deneb i Altair. To nasz gwiezdny drogowskaz. Przez sam środek tego trójkąta będzie się ciągnęła jasna, lekko poszarpana wstęga. To Droga Mleczna, czyli dysk naszej własnej galaktyki, w który patrzymy od wewnątrz. Jeżeli jednak weźmiemy lornetkę i skierujemy ją wysoko w gwiazdozbiór Herkulesa, znajdziemy obiekt oznaczony jako M13. To wielka gromada kulista. W lornetce wygląda jak mała, puszysta mgiełka, ale w rzeczywistości to potężne, gęste skupisko setek tysięcy najstarszych gwiazd w naszej galaktyce. Z kolei kierując wzrok na północny wschód, bez problemu namierzymy słynną galaktykę Andromedy. I tu uwaga, mała ciekawostka, przyprawiająca praktycznie o zawrót głowy. Kiedy na nią patrzymy, nasze oczy rejestrują światło, które leciało do Ziemi niemal 2,5 miliona lat. To najdalszy obiekt we Wszechświecie, jaki człowiek może zobaczyć praktycznie bez pomocy wielkich teleskopów. Nieco niżej znajdziemy jeszcze podwójną gromadę w Perseuszu, przypominającą dwa skupiska rozsypanego na ciemnym tle diamentowego pyłu. A skoro już o Perseuszu mowa, 7 sierpnia na niebie będą widoczne już wczesne Perseidy, czyli nasze najpopularniejsze spadające gwiazdy. Ich prawdziwe maksimum przypada co prawda dopiero za kilka dni, ale już tej nocy mamy szansę na złapanie wzrokiem tych szybkich meteorów, które tak pięknie spalają się w ziemskiej atmosferze. Wyciągnijmy więc leżaki, zabierzmy ciepłe koce i spójrzmy w letnie niebo nad Krakowem i Niepołomicami. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau-Lyre i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na